Samuel nwoma edi kan tie duonunum na Samuel wuye na Israel nyinaa boaboa wo ano bejam no na wokora no ne fie wo Rama na David sori sane kɔ Paran sere so na obarima bi wo Maon a na dwuma wo Carmel na obarima no ye onipa kɛseɛ owo nwan mpensa ne mmirekyie apem na otwitwa ne nwan ho wo Carmel na obarima ne din de Nebal na ne yiri din de Abigail na ɔbaa no wɔ adwempa na ne ho nso yɛ fɛ na ɔbarima no deɛ na ɔyɛ den na ne ne yɛ nyɛ na ɔyɛ Caleb ni na Dawid tee no ɛserɛ so hɔ sɛ Nabal ɛtwitwa ne nwan ho na Dawid somaa mmeranteɛ du na Dawid ka kyerɛ mmeranteɛ no sɛ momforo nkɔ Carmel na monkɔ Nabal nkyɛn na monkɔbɔ me din nkyea no ma me na monsene sɛ asomdwoɛ nka wo fie na asomdwoɛ nka deɛ wowɔ nyinaa na afei mate sɛ wowɔ nnwan ho twitwafoɔ na afei wo nnwanhwɛfoɔ a wowɔ wɔn ne yɛn tenaeɛ no yɛampoopoo wɔn na wɔn biribiara nso anyera berɛ a wɔtenaa Carmel no nyinaa bisabisa wo mmeranteɛ no na wɔbɛka akyerɛ wo enti ma mmeranteɛ no nya w'anim animuonyam na afahyɛ da na yaba yi fa deɛ ɛtɔ wo nsɛm ma wo nkoa ne wo ba Dawid ɛ na Dawid mmeranteɛ no duruiɛ no wɔde Dawid din kaa nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ Nabal na wɔtwɛneɛ na Nabal buaa Dawid nkoa no sɛ hwan ne Dawid na hwan ne Yisai ba ɛnɛ nkoa a wɔtete wɔn ho firi wɔn wuranom ho dɔɔso na memfa m'aduane ne me nsuo ne me nam a mɛkomde ma me nnwan ho twitwafoɔ no mema nnipa a mennim deɛ wɔfiri anaa ɛna Dawid mmeranteɛ no danee wɔn ho sii kwan soɔ na wɔsane bɛkaa nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ no ɛna Dawid ka kyerɛɛ ne nnipa no sɛ mo nyinaa mobɔ mo nkrantɛ mo asenim na wɔn nyinaa bobɔɔ wɔn nkrantɛ na Dawid nso bɔɔ ne nkrantɛ na ɛbɛyɛ